na wotia sɔdeɛ yɛsu so menka nkyɛ sɛ wɔmene na woyɛ ne anda no stop yesu wahome nyina ne omiɛno gye yɛ bɔne twom na yɛpɛgya yɛ nsa ɔwura yesu kristo no ɔbɛsɛ se yɛhyɛ m dwa anadwo ahe na wonam woda na asɛ wo na wakɔgye nneɛma bebre na ade abɔ asere ɛna ade to wadeɛ na nkurɔfoɔ nneɛma na wosɛe no nanso asɔre pa nyina woyɛ asɔre pa nyire paa onua yesu so wɔ honeɛ ɛyɛ wiase woka kyerɛ na wase monnɔ wiase no nuɔ ma na sɔde dɔ wiase na agya ne dɔ ɛni mɛsira wo wɔ se wiase kanea ne jesus obiara ɔba ne nkyɛn no menea ɔrento wo ntwene wate bible sɛ ɛnyina yɛayɛ bɔne bɔne ne deɛ ɔbɔ ma nnipa na mmom ɛntena se fem sɛ wyɛwuo mu bɔne ne woayɛ biɛ ka so afɛpɛgya wo sa sɛ ɛwurade fa mebɔne kyɛ me nyɛma wo kanea ɛbɛtena ne ɛfiri sɛ woka saa yesu ne ne nsamɛka wo nyamehyira paa ɛdeɛ de akɔ so ɛnya so sisi yɛma mo wodɔ me paa ɔma ɛgaba dama se papa mahama na me wɔnhyira wate ɔma ɛghana mpanifoɔ akofo ado wabla se mr mama wabla se Ghana ahemfo.

sɔde deɛ wogye ne dia sɛ wɔabra wɔapora a ɔmo wabra wɔyɛ yie wɔnebɔ bɛɛ ne waha wo wɔku wɔne wase wɔ fie wɔatɔ wo wiase

yɛde nsɛm kɛseɛ ne de bɛsomo no anwummerɛ yi akra jake wɔ ha ɔredo a akra jake deɛ naas bigam so ok wɔka sɛ ɔbɛsere kwan ho nti na mene ɔredo yi bitwa hweɛ ho agya ne ne ba nkyi hwee ne ba nso nkyi hwee agya ne ɔba ɛmmienu yɛnkyi hwee akranteɛ ne ne ma bitwa biawe